0: 101,6 FM.
1: Pareizais laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwa atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Witam serdecznie Was, drodzy słuchacze, w audycji Polskofalówka. Poniedziałkowy wieczór, jest kilka minut po godzinie 21 i mam przyjemność serdecznie Was powitać. Mam na imię Aleksandra i przygotowałam dzisiaj dla Was aktualności z ubiegłego tygodnia. Opowiem m.in. o współpracy powiatu łomżyńskiego z powiatem górnodźwińskim, czyli Auchtolgowy-Snuowadł, o uczestnictwie przedstawicieli z Łotwy w parafiadzie w Warszawie, a także o ciekawym projekcie w przedszkolu polskim w Daugavpils. Więc o wszystkim po kolei mam przyjemność ogłosić, że rozpoczynamy polską godzinę. Zapraszam Was być razem z nami.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: 20 lipca w kalendarzu i oto wydarzenia, o których warto wspomnieć dzisiaj. Rok 1492. Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim. Rok 1797. Pierwsze publiczne wykonanie pieśni Legionów Polskich, utworu napisanego przez Józefa Wybickiego, który na cześć generała Henryka Dąbrowskiego nazwano Mazurkiem Dąbrowskiego. Rok 1816. W Gazecie Warszawskiej ukazał się pierwotny tekst pieśni narodowej Za pomyślność króla z muzyką Jana Nepomuneca Piotra Kraszewskiego i tekstem Alojziego Filińskiego, będącej oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Obecnie pieśń ze zmienionym tekstem znana jest pod tytułem Boże coś Polskę. W kalendarzu świąt nietypowych dziś jest Międzynarodowy Dzień Szachów, a także Dzień Księżyca. W Polsce imieniny obchodzi Czesław i Hieronim, a na Łotwie Ramona i Ritma. Cytatem na dzień dzisiejszy wybrałam słowa Jana Pawła II. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Polskofalówka i my rozpoczynamy przegląd wiadomości z ubiegłego tygodnia. Uniwersytet Klepecki w ubiegłym tygodniu nadał prezydentowi Łotwy Edgarsowi Rynkiewiczysowi tytuł doktora honoris causa. Uroczystość wręczenia insygniów odbyła się w czwartek. Najwyższe akademickie wyróżnienie uczelni przyznano łotewskiemu przywódcy za wieloletni wkład w rozwój współpracy Litwy i Łotwy, wzmacnianie bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego oraz wspieranie więzi kulturalnych i akademickich. Odbierając wyróżnienie, Rynkiewicz przyznał, że decyzja uczelni była dla niego zaskoczeniem, a jednocześnie szczególnie ważnym wyrazem uznania. Uniwersytet Klajpecki powstał w czasie, gdy nasze państwa odzyskały niepodległość i wracały do Europy. Dziś jest uczelnią przyszłości, posiadającą jasno określoną misję – tworzenie wiedzy, wzmacnianie współpracy oraz integrowanie regionu Morza Bałtyckiego. Cieszę się, że współpraca między uniwersytetami w Klaipedzie i na Łotwie stale się rozwija, powiedział prezydent Łotwy. Rynkiewicz podkreślił, że Litwę i Łotwę łączą nie tylko wspólna historia oraz członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Oba państwa podzielają również przekonanie, że obrona wolności, demokracji i bezpieczeństwa regionu wymaga stałej i konsekwentnej współpracy. Tytuł doktora honoris causa jest jednym z najważniejszych wyróżnień akademickich przyznanych przez Uniwersytet Klajpecki. Otrzymują go osoby, których działalność w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju nauki, życia społecznego lub współpracy międzynarodowej.

0: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Życzymy miłego wieczoru.
1: Delegacje samorządu powiatu lomżyńskiego odwiedzili partnerski powiat górnodźwiński, czyli Augsdaugavas-Nuovac u nas w Latgalii. Spotkanie w Centrum Kultury Warpa w Daugavpils było przede wszystkim czasem na poznanie zmian, jakie zaszły na Łotwie. Łotewska prezentacja miała na celu przybliżenie członkom delegacji powiatu łomżyńskiego obecnej struktury realizowanych działań oraz planów rozwoju samorządu górnodźwięckiego.

jego samorządu przyjrzeć się efektom tych przekształceń oraz porównać metody działania obu stron. Analiza tego, jak obecnie zorganizowany jest partnerski powiat, stanowi świetną okazję do wymiany doświadczeń i czerpania dobrych praktyk. Na zakończenie merytorycznej części spotkania delegacja z Polski zwiedziła także budynek Centrum Kultury Warpa, miejsce bardzo istotne dla lokalnej społeczności łotewskiej w zróżnicowanym narodowościowo regionie.

na obiektach sportowych stolicy Polski oraz w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach w dniach 12-17 lipca odbyła się 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Wyjątkowe wydarzenie łączące sport, kulturę, wartości duchowe i wychowawcze. W tym roku wydarzenie zgromadziło ponad 750 uczestników z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Niemiec i Białorusi. W tegorocznej parafiadzie wzięło udział 10 uczestników

з Єлгави, którzy reprezentowali miasto podczas sportowych zmagań, spotkań i wspólnego przeżywania tego niezwykłego czasu. Opiekę nad grupą z Łotwy podjęły Ola Adamska i Irina Suskaja. Dla przedstawicieli z Jelgawy był to czas owocnych startów, sukcesów sportowych, nowych przyjaźni oraz wielu pięknych doświadczeń. Czas pełen radości, wzajemnej życzliwości i inspiracji do dalszego rozwoju.

W minionym roku szkolnym grupa sześciolatków z przedszkola polskiego imienia Jana Platera Galejewskiego na Łotwie w Daugavpils realizowała międzynarodowy projekt eTwinning pod tytułem Różnie, ale razem. Projekt był przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, aby promować szacunek dla różnorodności, empatię, akceptację i inkluzywność. Opierając się na zasadach edukacji międzykulturowej i społeczno-emocjonalnego uczenia się, dzieci były zachęcane do zrozumienia, że każda osoba jest wyjątkowa i wartościowa. Poprzez kreatywne, praktyczne i oparte na współpracy zajęcia, uczniowie uczyli się dostrzegać podobieństwa i różnice między ludźmi, przełamywać stereotypy, budować szacunkowe relacje i doceniać różnorodność jako szansę do nauki i zawierania przyjaźni. Współpracując z rówieśnikami z różnych krajów europejskich, dzieci rozwijały również umiejętności komunikacji, współpracy i korzystania z technologii cyfrowych. Poruszano tematy tożsamości, przyjaźni, przynależności do społeczności i akceptacji. Partnerami polskiego przedszkola na Łotwie w tym projekcie były przedszkola z Grecji i Litwy. Uczniowie wspólnie stworzyli umowę przyjaźni, napisali opowiadanie o różnorodności, zbadali różnice i podobieństwa w życiu przedszkolnym w Łotwie, w Grecji i w Litwie, a także zapoznali się z dziełami sztuki Pabla Picasso i stworzyli wspólną międzynarodową wirtualną galerię portretów. Na koniec projektu każdy uczestnik otrzymał dyplom, a projekt otrzymał certyfikat jakości.

0: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: W dziale obsługi czytelników Latgalskiej Biblioteki Centralnej u nas w Daugavpils pojawiła się interaktywna walizka z książkami. To innowacyjne, mobilne rozwiązanie zostało stworzone w celu popularyzacji zasobów bibliotecznych ze szczególnym naciskiem na dzieła autorów łotewskich i litewskich. Interaktywna walizka z książkami została opracowana w ramach programu współpracy transgranicznej Łotwy i Litwy na lata 2021-2027 jako część projektu zainspirować każdego rozwój centrów rodzinnych aktywności cyfrowych na Łotwie i Litwie. W projekcie walizki tradycyjne, historyczne łączą się z nowoczesnymi technologiami. Kilka wieków temu bibliotekarze sami odwiedzali czytelników z kuferkami i walizkami, pomagając ludziom uczyć się czytania i pisania oraz dając możliwość zachowywać ojczysty język. W nowoczesnej wersji ten pomysł został wzbogacony o technologię kodowania, nagrania audio i ekran dotykowy. Obecnie w walizce znajduje się 20 zakodowanych kart z fragmentami audioutworów łotewskich i litewskich autorów. Konstrukcja walizki jest mobilna, więc można jej używać nie tylko w bibliotekach, ale także podczas wydarzeń wyjazdowych, w centrach dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób w trudnej sytuacji społecznej albo migrantów. Z interaktywną walizką książkową zapoznać się mogą wszyscy chętni w dziale obsługi Centralnej Biblioteki Latgalskiej pod adresem ulica Rīgas 22A w Daugavpils.

0: Polskofalówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: W następnym tygodniu w Jurmale, a dokładnie od 24 do 26 lipca, odbędzie się festiwal Lajma Rendezvous, który stanowi nie tylko wizytówkę Jurmale, najważniejszego łotewskiego kurortu nadmorskiego oraz całego kraju, ale również jest znaczącą międzynarodową platformą kulturalną. Wydarzenie to co roku przyciąga tysiące gości z całego świata. Co więcej, dzięki transmisjom telewizyjnym, oficjalnemu kanałowi w serwisie YouTube oraz platformom cyfrowym, koncerty docierają do ponad 100 milionów widzów na całym globie. Tak imponująca oglądalność świadczy o międzynarodowym znaczeniu festiwalu i jego wyjątkowej pozycji na kulturalnej mapie Europy. W 2026 roku festiwal po raz kolejny zaoferuje bogaty program, w którym spotkają się różne pokolenia, style muzyczne i kraje. Na scenie Dzinteri wystąpią Айма Вайкуле, Андрій Макаревич, Іно Катамадзе, Семен Сліпаков, Анімата, Інтерс Бусуліс, Тіті Зені, Яніс Стібеліс, Нормунс Рутуліс і інні артисті. Бензі рівніш репрезентант з Польщі і єст нім Міхал Шпах.

W ubiegłym tygodniu na portalach informacyjnych naszego miasta zapowiedziano, że 26 września w Daugavpils po raz 61 odbędzie się bieg miejscowości Meszciems. Start i meta wszystkich dystansów będą na Placu Jedności, gdzie przez cały dzień będą odbywać się również atrakcje dla dzieci. Bieg ten to jedno z najstarszych masowych wydarzeń sportowych w Dyneburgu. Odbywa się od 1966 roku. Celem biegu jest popularyzacja biegania jako dostępnej aktywności fizycznej oraz zdrowotnego stylu życia wśród mieszkańców i gości miasta. W zeszłym jubileuszowym 60. biegu wzięło udział ponad 1400 uczestników z Dyneburga, Latgalii i innych miast Łotwy. W tym roku organizatorzy zapraszają do udziału zarówno doświadczonych biegaczy, jak i rodziny z dziećmi oraz miłośników aktywnego stylu życia, w tym Nordic Walkingu, czyli chodzeniu z kijkami.

Polskofalówka, wracamy do eteru i teraz informacja o konkursie literackim pod tytułem Mam w sercu Polskę. Cogito dla Polonii i Kumpel dla Polonii zapraszają do konkursu uczniów polskich szkół poza granicami kraju. Organizatorzy wzywają opowiedzieć o tym, co czujesz, kiedy myślisz o Polsce, co sprawia, że tęsknisz za nią, dlaczego czujesz się Polką czy Polakiem. A wypowiedzie te ilością do 3000 znaków plus 2-3 zdjęcia do 16 sierpnia 2026 roku należy przesłać na adres cogito@cogito.com.pl lub redakcja@kumpel.com.pl. W temacie musisz wpisać Mam w sercu Polskę. Organizatorzy zapowiadają, że spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą najciekawsze, które nagrodzą książkami, grami oraz publikacją na łamach magazynów Cogito dla Polonii oraz Kumpel dla Polonii. Uwaga! Uczestnik konkursu musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, publikacji listy zwycięzców, przyznaniem i wydawaniem nagród.

0: prognoza pogody.
1: Jutro we wtorek, 21 lipca, synoptycy zapowiadają zachmurzenie zmienne. W pierwszej połowie dnia pogoda będzie bardziej słoneczna, a w drugiej połowie dnia pojawi się więcej chmur i synoptycy zapowiadają krótkotrwałe, ulotne opady deszczu. Temperatura w nocy od plus 14 do plus 16 stopni Celsjusza, a w dzień powietrze przegrzeje się od plus 18 do plus 20 stopni Celsjusza. Wiatr powieje od kierunku południowo-zachodniego z prędkością od 5 do 7 metrów na sekundę.
0: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
1: Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polskofalówka. Do zobaczenia!
2: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.